0: Nå, vent, vent, det er små.
1: Min palda bulbera vi, pista hueda buta vi. Czytałem kiedyś worek,